0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego Czesław Malewski, historyk oraz honorowy prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego Litwy, badacz dziejów rodzin szlacheckich na Litwie, będzie wspominał Jerzego Surwilę. Przypomnę, że wciąż trwa akcja zbierania funduszy na pomnik nagrobny Jerzego Surwily na cmentarzu w Kalwarii Wileńskiej. Poinformujemy o wizycie premiera Litwy Naugasa Sinkevičiusa w Warszawie oraz o spotkaniu z premierem Polski Donaldem Tuskiem. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Sejm rozpoczął rozpatrywanie propozycji dalszego zaostrzenia ograniczeń dotyczących działalności obywateli Rosji i Białorusi na Litwie. Za skierowaniem poprawek do dalszych prac po pierwszym czytaniu opowiedziało się 93 posłów, 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przewidują ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez Rosjan i Białorusinów, jeśli znajdują się one w pobliżu obiektów o znaczeniu strategicznym. Przewodniczący Sejmu Józas Olekas uważa, że dalsze ograniczenie działalności obywateli Rosji i Białorusi na Litwie jest słuszne i konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Walius Ąžuolas, poseł Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych, który nie uczestniczył w głosowaniu, pyta, dlaczego dąży się do wprowadzenia nowych ograniczeń wobec Białorusinów. W Niemczech zatrzymano 2 obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie kilka tygodni temu stacji Starlink w Polsce. Poinformował o tym premier Polski Donald Tusk, który określił pożar jako akt wojny hybrydowej. Polski minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, mówiąc o zarzutach wobec podejrzanych, wspomniał o sabotażu i szpiegostwie na rzecz obcego wywiadu. Tymczasem minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak twierdzi, że z incydentem związana jest Rosja. Nie ma wątpliwości, że rosyjskie służby są powiązane z tym aktem sabotażu. Warto zauważyć, że Rosja coraz częściej sięga po osoby związane ze światem przestępczym, powiedział Tomasz Siemoniak. Stacja Starlink, należąca do państwowej spółki telekomunikacyjnej, służy do przesyłania ruchu internetowego przez Polskę, a także do Ukrainy. Do ataku doszło w nocy pod koniec września, jednak stacja działała również po pożarze. Premier Mindaugas Sinkevičius kontynuuje wizytę w Warszawie. Wczoraj wziął udział w Warszawskim Forum Biznesowym, wysokiej rangi międzynarodowej konferencji, która co roku gromadzi przywódców państw, przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej, dowództwo wojskowe oraz ekspertów w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa i obronności. Dzisiaj odbyło się spotkanie z premierem Polski Donaldem Tuskiem, na którym premierzy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie regionu i zbliżającej się prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej. Rozmowy dotyczyły m.in. wspólnych działań na rzecz wzmacniania odporności państw wobec zagrożeń związanych z wojną na Ukrainie oraz rosyjskimi atakami hybrydowymi.
3: Zarówno wczorajsze rozmowy, jak i nasza dzisiejsza rozmowa potwierdzają, że w tych najważniejszych kwestiach geopolitycznych, w kwestii zagrożeń, wojny w Ukrainie, agresji rosyjskiej, jedności Unii Europejskiej i całego NATO, dobrych relacji transatlantyckich, wszystko to Litwę i Polskę i nie ma tutaj nawet najmniejszej szczeliny na jakiekolwiek nieporozumienia czy różnice zdań i to jest ważne w kontekście naszej wspólnej budowy bezpiecznej wschodniej flanki. Litwa, podobnie jak Łotwa, Estonia, Finlandia i Polska, wszyscy dźwigamy na barkach odpowiedzialność za bezpieczeństwo granicy wschodniej. To jest nasza granica wschodnia, wasza, ale to jest także wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO. I dlatego bardzo serio podeszliśmy do obowiązków wynikających tego faktu. Bardzo dziękuję, bo Litwa okazała się państwem, które natychmiast zareagowała na polską propozycję, aby wspólnie budować tą bezpieczną granicę, bo to nie może być dziurawa flanka. Znaczy na nic by się zdały nasze wysiłki. Zainwestowaliśmy w bezpieczną granicę z Rosją i Białorusią miliardy, ale nic z tego by nie wyszło, gdyby nie wasz wysiłek. I dlatego cieszę się, że ta współpraca przyniosła bardzo dobre efekty. Mamy także bardzo dobrą współpracę energetyczną. Ona ma także związek z destabilizacją, nie tylko w tym regionie. I wiemy dobrze, jak ważne dzisiaj jest zabezpieczenie naszych narodów, naszych państw, miast, fabryk, jeśli chodzi o energię. I tutaj współpraca polsko-litewska jest rzeczywiście wzorcowa. Bardzo także dziękuję za bardzo konsekwentną postawę wobec wojny za naszą wschodnią granicą. Agresja rosyjska jest oceniana przez rząd litewski, rząd polski w identyczny sposób. Będziemy dalej pomagali Ukrainie w jej obronie przed rosyjską agresją. Ja wczoraj mówiłem, że nikomu w Europie i nikomu na świecie tak bardzo nie zależy na pokoju, na deeskalacji jak Ukrainie i Polsce. Ale przecież spokojnie mógłbym powiedzieć to także o Litwie. Jeśli bardzo twardo i konsekwentnie wspieramy Ukrainę w jej obronie przed agresją rosyjską, to nie dlatego, że jesteśmy zainteresowani eskalacją, czy jakąś dominacją, czy awanturą wojenną, tylko wręcz przeciwnie, wiemy dobrze, że pokój i stabilizacja w tym regionie zależą od tego, czy wspólnie z Ukraińcami obronimy ich suwerenność. To jest warunek sine qua non, warunek niezbędny, abyśmy mogli myśleć w dłuższej perspektywie o bezpieczeństwie Polski i bezpieczeństwie Litwy. Dlatego jestem przekonany, że będziemy także w Brukseli prezentowali wspólne i bardzo klarowne, jasne stanowisko, jeśli chodzi o kwestie sankcji wobec Rosji. Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie. Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilkunastu miesiącach i dlatego będę proponował, o czym już wczoraj mówiłem w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi w

0: nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. I z całą pewnością to jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji. Jestem przekonany, że ten głos polsko-litewski będzie słyszany.
1: Powiedział po spotkaniu premier Polski Donald Tusk. Mindaugas Sinkevičius po spotkaniu zaznaczył, że Rosja nadal stanowi główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, a zagrożenia hybrydowe w Europie stają się coraz bardziej agresywne. Podkreślił, że Litwę i Polską łączy nie tylko sąsiedztwo czy wspólne interesy, ale przede wszystkim partnerstwo strategiczne, które, jak zaznaczył, jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Podziękował Polsce za jej wkład w bezpieczeństwo regionu, stały udział Polski w obronie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich oraz wspólne dwustronne ćwiczenia sił zbrojnych obu państw.
2: Litwa i Polska łączy nie tylko sąsiedztwo czy wspólne interesy. Łączy nas partnerstwo strategiczne, które jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a szczególnie w erze politycznych turbulencji. Z szanownym panem premierze największą uwagę poświęciliśmy sprawom bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o nasz region, ponieważ jesteśmy flanką wschodnią NATO. Musimy więc działać razem, ponieważ doświadczamy bardzo dużo ataków hybrydowych. I musimy jednak powiedzieć, że sytuacja bezpieczeństwa jest dość skomplikowana i co jest oczywiste chyba dla każdego, że Rosja dalej stanowi główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. I zagrożenia hybrydowe w krajach europejskich stają się coraz bardziej agresywne. Widzimy to i na Litwie, i w Polsce, i w Niemczech, i w innych krajach europejskich. A więc tutaj nasza pozycja jest wspólna i jasna, że obrona wschodniej flanki NATO musi być nadal wzmacniana. Chcę bardzo podziękować też w imieniu naszego rządu. Dziękujemy Polsce za jej wkład w bezpieczeństwo regionu i doceniamy tutaj stały udział Polski w obronie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, a także wspólne dwustronne ćwiczenia sił zbrojnych Litwy i Polski. I tutaj jesteśmy przygotowani jeszcze bardziej zacieśniać współpracę między Litwą a Polską w dziedzinie bezpieczeństwa. Wiemy, że nasze kraje, i Litwa i Polska, jesteśmy naprawdę, nawet możemy to powiedzieć, że czas wypróbował na nas i wspieramy Ukrainę i jesteśmy sojusznikami Ukrainy, szczególnie kiedy mamy do czynienia z wojną długoterminową. I tutaj bardzo dziękuję Polsce za jej rolę przywódczą we wspieraniu Ukrainy. Tutaj nasze stanowiska pozostają jasne. Ukraina musi otrzymywać wszelką niezbędną pomoc, zarówno teraz, jak i w perspektywie długoterminowej. I konieczne jest również dalsze zwiększanie presji na Rosji, dopóki nie będzie zakończona wojna. Tak samo jak pan, szanowny pan premier Donald Tusk podkreślił, że musimy popierać integrację Ukrainy i musimy utrzymywać sankcje wobec Rosji i zapewniać agresorowi międzynarodową izolację. Też rozmawialiśmy o sytuacji na Białorusi i tutaj chciałbym się pocieszyć albo wyrazić moją radość, że mamy nie tylko sprawy bezpieczeństwa do omówienia mieliśmy, ale też nasze sprawy inne, takie jak na przykład sprawy gospodarcze. Wspólnie realizujemy projekty infrastrukturalne i tutaj jeszcze w zeszłym tygodniu potwierdziliśmy bardzo ważny projekt energetyczny, czyli Harmony Link oraz Litpol Link, które oczywiście będzie bardzo korzystne dla naszych przedsiębiorstw i dla naszych państw oraz oczywiście przyczyni się do większego bezpieczeństwa energetycznego. I chciałabym jeszcze podkreślić też to, że podstawą naszego bliskiego partnerstwa są oczywiście ludzie, nasi obywatele, którzy każdego dnia budują więzy między Polską a Litwą i jesteśmy wdzięczni polskiej społeczności na Litwie i Litwinom w Polsce, którzy swoją działalność działalnością wzmacniają relacje między naszymi państwami i wierzę, że będziemy nadal z powodzeniem rozwijać współpracę we wszystkich dziedzinach, i w dziedzinie energetycznej, i w dziedzinie kulturalnej, ponieważ jest to jasne, że kiedy jesteśmy razem, jesteśmy bardziej bezpieczni, bardziej silni i lepiej przygotowani do stawania czoła dzisiejszym wyzwaniom. Także, szanowny panie Donaldzie, jesteśmy naprawdę mocni, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem bezpieczniejsi, silniejsi i stawimy czoło dzisiejszym wyzwaniom.
1: Powiedział na konferencji prasowej premier Litwy Mindaugas Sinkevičius. Dzisiaj po południu premier Litwy zostanie przyjęty przez prezydenta Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Wszyscy 29 radnych poprzedniej kadencji Rady Rejonu Wileńskiego zwrócili samorządowi łącznie ponad 224 tysiące euro. Informację tę potwierdziła prokuratura portalowi 15 Min. W ubiegłym roku prawie 9,5 tysiąca euro zwrócił również obecny mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz. Pieniądze oddano w związku z wątpliwościami dotyczącymi tzw. paragonów, czyli wykorzystania środków przeznaczonych na wydatki kancelaryjne polityków. Przewodniczący Sejmowego Komitetu Ochrony Środowiska Linas Jonauskas proponuje zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę niewielkich budynków mieszkalnych. Pozwolenia byłyby nadal wymagane jedynie na obszarach chronionych i terenach objętych ochroną dziedzictwa kulturowego. Parlamentarzysta jest przekonany, że proponowane poprawki ułatwiłyby mieszkańcom prowadzenie inwestycji budowlanych i pozwoliłyby wyeliminować przejawy korupcji. Z kolei szef Litewskiego Związku Architektów Gintaras Balčytis określa tę propozycję jako populistyczną i twierdzi, że rezygnacja z pozwoleń na budowę doprowadziłaby do chaosu. W 2026 roku obchodzona jest 85. rocznica urodzin Jerzego Surwili, jednego z najważniejszych polskich publicystów, pisarzy i dziennikarzy na Litwie, autora licznych publikacji o historii Wilna i dziejach polskiej społeczności, współzałożyciela Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą. Jego dorobek, pasja i troska o zachowanie pamięci o ludziach i miejscach ważnych dla naszej wspólnej historii zasługują na trwale upamiętnienie. Z inicjatywy Alicji Klimaszewskiej, honorowej prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, są zbierane środki na pomnik temu zasłużonemu wilnianinowi. Dzisiaj Jerzego Surwilo wspomina Czesław Malewski, historyk oraz honorowy prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego Litwy, badacz dziejów rodzin szlacheckich na Litwie.
3: Kiedy się wasze drogi spotkały z Jerzym Surwilo? Kiedy ta współpraca się nawiązała?
4: Ciężko mówić o współpracy, ale poznałem Jurka Surwilo w latach 70. w zespole teatralnym Kolejarze o pani Ireny Rymowicz. Ja wtedy uczestniczyłem w tym zespole, a Jerzy Surwilo już przychodził jako weteran tego zespołu. Od czasu do czasu po prostu odwiedzał. I wtedy drogi się po prostu nasze się spotkały. Poznaliśmy się po prostu. I tutaj były przez dłuższy okres, to były takie luźne kontakty. To właśnie pierwsze spotkania, można powiedzieć. Później właśnie bardziej ścisłe, kiedy pracowaliśmy w Kurierze Gdańskim. I tutaj jednocześnie to trochę te wspólne zainteresowania, że sobie poświęcał właśnie upamiętnieniu polskości tutaj w Wilnie, na Litwie. Wszystkie te chodziło o ślady, a więc szczególnie jego interesowali zesłańcy. Właśnie, ale nie tylko. Jak się dowiedział, że zrobiłem kiedyś, wydaje mi się, w roku 80. spis pochowanych żołnierzy, legionistów, na cmentarzu wojskowym na Antokolo. Cała idea właśnie wydania broszurki z wykazem legionistów spoczywających właśnie na cmentarzu antokolskim. I właśnie on wówczas napisał wstęp i zorganizował właśnie wydanie właśnie cmentarza wojskowego na Antokolu, tak się nazywało pod naszą, jako autorów mnie i jego po prostu. A więc tutaj to.
3: Jurek zbierał materiały absolutnie wszystkie, co dotyczyły Wilnian, Wilna, no piękna wydana książka o Antokolu, faktycznie taki przewodnik chyba po tej dzielnicy. Czyli każdy szczegół starał się jakoś gdzieś tam rejestrować, żeby to nie uciekało.
4: No to było wspólne z Rasym, z Chlina i odpiało.

0: wspólne zainteresowania rodzin Beunich, to można powiedzieć, były historia Wilna, pamiątki polskie w Wilnie, a więc starało się wszelkimi rodzajami to upamiętnić, po prostu żeby to zostało udokumentowane i to jest jego wielka zasługa, właśnie Jurka Srbiły, właśnie to. Więc tutaj nie chodzi tylko wyłącznie o autokol, ale jednocześnie o inne pamiątki polskie w Wilnie.
1: Nie za wielu mamy takich właśnie zapaleńców, takie osoby, które starają się jakoś zachować tą pamięć, żeby to nigdzie się nie rozpraszało, tym bardziej teraz w internecie różna jest informacja podawana, prawdziwa, nieprawdziwa, a tu bez internetu wtedy nie było i ludzie rzeczywiście rzetelną wykonywali pracę, siedząc w archiwach, szukając dokumentów, spotykając się w sumie ze świadkami różnych wydarzeń.
0: No tutaj raczej Jurek właśnie bardziej spotykał się ze świadkami tamtych wydarzeń niż właśnie z materiałami archiwalnym. Tutaj on właśnie nawiązywał kontakty właśnie ze świadkami historii, więc ze świadkami czasów minionych, czego nie było w archiwum. I to jest właśnie bardzo wartościowe, bo źródła archiwalne są ważne, historyczne, ale jednocześnie nie mniej ważne jest relacja świadków wydarzeń. I tutaj właśnie ogromna zasługa.
1: To chyba najbardziej rzetelna informacja z pierwszych ust.
0: Takie. No właśnie, bo to świadków historii. I to jest bardzo ważne. Co dotyczy faktów historycznych, to ja jestem Tomasz Niewierny. Zanim nie znajdę tych źródeł potwierdzających dane wydarzenie, wówczas o tym nie mówię ani piszę. Po prostu, bo każdy historyk mówi, że jedno źródło to nie źródło. A więc tutaj potrzebna jest relacja, zebranie relacji o tym samym wydarzeniu od różnych świadków, bo każdy człowiek widzi to pod innym kątem i widzi to inaczej, i każdy odbiera inaczej. A jak się zbierze większą ilość właśnie relacji, właśnie z tego samego okresu, z tego samego wydarzenia, to wówczas to jest całkiem inaczej. A więc tutaj i jego właśnie książki dotyczące spraw, szczególnie zesłańców, tutaj to potwierdzają. Zebrał relacje i pokazał, jaka była właśnie dola zesłańców na Syberiach. Po prostu to udokumentował ten okres historyczny i losy właśnie Polaków z Wilna, z Wilny. I tutaj właśnie należy się dla Jurka ogromne uznanie.
1: Wykonał ogromną pracę, bo ci ludzie umierają, już nie ma komu opowiadać, a tutaj najpewniejsze informacje, wiedza. Ludzie muszą wiedzieć swoją historię, że takie tragiczne lata miały miejsce.
0: No tutaj rachunki niezamknięte, jak tam pisałeś. Jurek Srbiła i to jest właśnie udokumentowanie i to po prostu kabał historii Wilnej Wilnieszczyzny i Wilnian właśnie i mieszkańców Wilnieszczyzny całej.
1: Panie Czesławie, teraz przy okazji zbierania funduszy na pomnik Jerzego Srbiły wspominamy o nim. A jakim był tak prywatnie człowiekiem?
0: Prywatnie to się nie trudno powiedzieć, bo ja miałem dość luźne kontakty z Jurkiem, jak wspomniałem. Mhm. I tutaj ta różnica wieku również to odegrywała rolę. Bo on był oddany właśnie swojej właśnie sprawie. W sprawie zbierania, udokumentowania. I tutaj, jak później w redakcji, bo on był pogrążony całkowicie w tej pracy. A więc takich u mnie kontaktów towarzyskich z Jurkiem Srbiłą nie było.
1: No ale był takim pozytywnym człowiekiem, zawsze uśmiechnięty, energiczny.
0: No, lubił pożartować, to fakt. Ale te lata, jak pracowaliśmy razem, to raczej w tym okresie to był skupiony na pracy. Jego praca pochłaniała całość, można powiedzieć.
1: Człowiek obrał taką swoją ścieżkę, patrzył z wyprzedzeniem, żeby dokumentować tak ważne świadectwa.
0: No to tak, ludzie odchodzą, jak jest to udokumentowane, to po prostu to przypada. Ja pamiętam w 2004 roku jeździłem na przykład do Koniuch, zebrałem informacje od świadków, później ta informacja była opublikowana, prawda, nie w Kurierze, a wtedy w naszej gazecie i od naocznych świadków i jednocześnie zrobiłem wykaz osób, które zginęły właśnie w styczniu 1944 roku. I później te nazwiska zostały upamiętnione na krzyżu, który jest tam ofiarą Koniuch, a więc tej ofiarą partyzantki sowieckiej. A więc jednocześnie, żeby się wtedy tego nie zrobiło, to by po prostu świadkowie odeszli i trudno byłoby później udokumentować i przedstawić innym. Tak samo jak dzięki Jurkowi właśnie ten materiał, co zebrałem na Centrum Antokolskiego, co on później razem wydaliśmy, bo tak później IRN, porządkując grupy legionistów, również z tej książki korzystał. Bo jak zaczęli porządkować, to niektórych grobów już nie było. Po prostu, a w 80 roku się udokumentowało każdego legionisty po kolei, w jakim rzędzie i tak dalej. To wtedy się zrobiło właśnie pracę i to właśnie praca historyków również, żeby udokumentować i zostawić dla przyszłych pokoleń. I właśnie wiele rzeczy zrobił właśnie Jurek dla następnych pokoleń. I to jest właśnie się liczy.
1: Jerzego Surwilę wspominał Czesław Malewski, historyk oraz honorowy prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego Litwy, badacz dziejów rodzin szlacheckich na Litwie. Jak powiedział Dariusz Żybot, z propozycją upamiętnienia Wilnianina wystąpili Alicja Klimaszewska, honorowa prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą oraz mecenas Czesław Okińczyc.
2: Pomysł postawienia pomnika Jerzego Surwilu już powstał przed kilkoma laty i właściwie pomysłodawcą powstania pomnika jest pani Alicja Klimaszewska, obecna prezes tego Honorowego Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, dlatego że jak wiemy, Jerzy Surwilo wspólnie z panią Alicją Klimaszewską, Haliną Jotkialo i doktorem Olgierdem Korzenieckim zakładali Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą i tak się złożyło, że pomniki, powiedzmy, doktora Olgierda Korzenieckiego, jest pomnik Grubowiec Starości Zadbany, bo dba rodzina, jest tam też Społeczny Komitet zamieścił tablicę pamiątkową, że był członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, współzałożycielem komitetu. Przed kilkoma laty też taka sama tablica pamiątkowa została umieszczona przy pomniku Haliny Jotkialo na cmentarzu Piotra i Pawła. A z kolei no, przy pomniku Jerzego Surwilu trudno mi powiedzieć, tak jakoś ten grób jest bardziej, tak rodzina rzadziej to odwiedza i ten grób taki jest bardziej zapomniany. Jest tam z brązu, powiedzmy, medalion przedstawiający Jerzego Surwilo oraz króciutką, malutką tabliczkę, że to jest był członek Społecznego Komitetu, współzałożyciel, publicysta, kilka właśnie, taka dosłownie nieduża wzmianka i dlatego pani Alicja Klimaszewska no, ciągle powracała do tego tematu i wiemy, że pani Alicja już jest w takim podeszłym wieku i zawsze mówię, pamiętajcie tylko, żeby powstał ten pomnik Jurka Surwilo i też podzieliła się z tą myślą z panem mecenasem, z tym naturzem aktu niepodległości Czesławem Okińczycem i oczywiście pan Czesław Okińczyc tutaj zainicjował, że musi powstać pomnik, powstał projekt, no i mamy ten projekt, no i koszta powstania tego pomnika to są 25 tysięcy euro. Wydawałoby się, że dużo, ale jeżeli weźmiemy na obecne ceny, jakie są, to tak się wydaje, ale to nie jest jakaś kosmiczna cena. No i mamy nadzieję, że społeczność odezwie się na nasz apel.
1: Pomnik ma zostać odsłonięty w drugiej połowie listopada, czyli ten okres jest bardzo krótki na zebranie pieniędzy.
2: To znaczy to, no oczywiście ja nie wiem, czy tak się uda, po prostu, bo to z okazji 85 lat będzie akurat dla Jerzego Surwilo, ale trzeba być dobrej myśli, myślę, że wszystko będzie dobrze. Mogę tylko jedyne zapewnić, żeby społeczność wiedziała, że pomnik nie będzie stawiany ze środków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą. Wszystkie środki, które zbieramy podczas kwest, które środki właśnie zbieramy ją przewodnicy, czy są przelewy wspierające Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą, te środki są przekazywane tylko na renowację pomników na Rosie, ewentualnie na cmentarzu bernardyńskim. Natomiast jeżeli będą jakieś środki przelewane na Społeczny Komitet, to jest z dopiskiem właśnie, że на pomnik Jerzego Surwilo, tylko z tych środków właśnie te środki będą wykorzystane na powstanie tego pomnika.
1: Czyli planujecie zebrać pieniądze z datków mieszkańców willa?
2: Powiedzmy, nie wiem w jakim stopniu przyszli.

0: Zmienią się mieszkańcy Wilna właśnie do renowacji pomnika, ale szukamy powiedzmy sponsorów wśród firm. Mam jeszcze kolejne powiedzmy jakieś informacje, że ktoś tam planuje przeleć i pytają w jaki sposób takie sprawy pewne techniczne, czy możemy wystawić fakturę, czy no tak, mówię, że fakturę możemy wystawić, piszą, że to jest na powstanie pomnika Jerzego Surwilo, czy tam po prostu podpisać umowę o wsparcie, to powiedzmy, bo komitet ma wszystkie takie możliwości techniczne, bo prowadzimy tą działalność tak zgodnie z prawem litewskim.
1: Jakie są zasługi Jerzego Surwilo dla Wilna i Wileńszczyzny, nie musimy chyba mówić, bo człowiek żył tym miastem, pracował dla tego miasta, pracował społecznie. No i oczywiście, gdyby nie ta czwórka osób, które się spotkały i postanowili, że zakładają Komitet Opieki nad Starą Rosą, to kto wie, jakby dzisiaj ten cmentarz wyglądał, gdyby nie tych 30 kilka lat temu. Taka decyzja.
0: Oczywiście, że Jerzy Surwilo nie był nie tylko współzałożycielem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, to przecież osoba, która był publicystą, wydawał książki o Wilnie, historyczne książki, napisał wiele artykułów o Wilnie, o Wilnianach, o wileńskim społeczeństwie. Działał też, mi się wydaje, tam w klubie kombatantów, tak, z rodziną katyńską był związany. Wiem, że kilka tablic w kościele chyba świętego Rafała z jego inicjatywy też zostało odsłonięte, także żeby myślę, że nie przedwczesna śmierć Jerzego Surwilo, jeszcze wiele rzeczy byłoby, zdziałałby i dla Wilna, i dla Wilnian. Także po prostu moim zdaniem młode pokolenie być może nawet nie bardzo kojarzy, kim był Jerzy Surwilo, ale jest naprawdę jeszcze dużo Wilnian, jeszcze osoby w moim wieku i przede wszystkim starsze osoby na pewno znają Jerzego Surwilo i wiedzą, jaką był osobą i dlatego moim zdaniem takie osoby nie powinny być zapomniane, tylko że po prostu trzeba jednak w jakiś sposób tak, żeby ta informacja została przekazana dla kolejnych pokoleń, żeby byłby nie tylko, że napisano, że Jerzy Surwilo, ale żeby po prostu był jakoś to inaczej ten pomnik wyglądał.
1: Wykonania pomnika podjęła się spółka kamieniarska Żybartowa i jej prezes Andrzej Orlowski. Jerzy Surwilo był człowiekiem, który przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem dokumentował i przybliżał historię Wilna oraz Wileńszczyzny. Jego dorobek, pasja i troska o zachowanie pamięci o ludziach i miejscach ważnych dla naszej wspólnej historii zasługują na trwale upamiętnienie. Inicjatorzy tej akcji chcą, aby pomnik Jerzego Surwilo stał się wyrazem wdzięczności za jego pracę i świadectwem pamięci kolejnych pokoleń. Na stronie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą jest podana szczegółowa informacja dotycząca pomnika Jerzego Surwilo. Na koncie zebranych jest już 22 292 euro. I tyle na dziś. Miłego dnia życzę Państwu. Renata Dunajewska. Do usłyszenia.